0: mo fwa.
1: E, kame bouke ta foul?
0: Gare kouta do re, apta la de, apta la de ta fran, ou de do la, man de ki, de to, wala li di kono ka. Mhm. De li ba son la, ten do vati ke son, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki, ki,
1: Ah, yombo ditumwa mavana vashu, yombo ditumwa mavana vashu. 086-000-2503. Wampa nduko blasherera nepala nduko ngwetu wanduko zuko ngwengwera nepala. Eh babo swika, babo swika. Mavu babo abavenda babo swika. 086-000-2503 kana vashimisa xmsp_dj. Zvino zvo magondoni. Kha vato gomelenga manda mchire so pala pala FM. Ndo ndi vatarutshedza uri zvinhu zvenda sizvifune na kuti musi ndi dhoroboni ya thando mwedzi wote ova mafungwa ne akurerere kwa vatu kunda kungodzura zvavudzi. Zvino kha vari ndi vahumbudzira vona ravo kutodza jenango mugoroni nga chino shipinga vachikutucherisa ne vachitova na mutanzo pero zvori vone vo dzhia zvikambi. Nṋe ndi kuri kha vari chezvo zvine vakudzodzo zvita ndi zvone vanga vo swika mulovo vanga vo swika mba mahola vanga vo swika lini lini mara zvinga ḓiti na musi vasa swike ngayo mafhungo avho zvino kha vata miye vari che mutisheresi kha ri reile zvavhuḓi navo vane vha khupfa vha khou kumedza nga tshino tshifhinga arali una garatshi hanefho tsini kha vha dzhene nga ngomu garatshini tenda vha vha vha siho hapa nga ngomu dzi ḓoroboni dzine ho vhilingana kha mavundu yo ngo fhambana fhedzi arali vha kha bada khulwane ya N1, N3 na dziṅwe bada khulwane N14 dziṅwe ne dzi bada khulwane vha tshi tou vha na vhuṱanzi fhelo zwori vhane vha kha bada khulwane. Hapo ndio nune nne nda khori kha vhone mutshilisi wa Palapala FM kha vha awele a vha dzhena garatshini une vha na vhathu vha ḓi awetshele khophe dzilani hawa a dzi vhidza dina na lusi vha to eḓela miniti ya furaru fhedzi hawa nne ndi ya zwi ḓivha zwori vha ḓori vha tshi bva vha ḓi pfha vha muthu wa khwine ngauri arali vha kombetshedza vha kombetshedza vha kombetshedza khophe dzinoni a dzina vhusiwana u tori zwiṱukuṱukunyana mato vala vho eḓela vhone vha khou reila vha khou zwi vhona uri zwi vha zwi songo tsha dzula zwavhuishapfile. Auna muthu apa vhana vha ḓisela muzika ndi vhezwone zwino skale dzhena fhasi vhone vha tshi khou buka sitafula dzavho vha mbudza uri vha na nyita fulani ya vhona musi nga mugivhela mugivhela wa manakanaka a pit defect bar in flux

0: Chiti cha upesira chine mtawa wabate ubilele angacho, ndi mashereni ya mbulungu. Ndingazwa clientele funeral plans, ichibadela mashereni uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raro, kapulani nti. Naone, vana bararo bakatero usina nyingezezo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mbulungu na musi. SMS ani parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimizo chile mrayone na tendore ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayotu wawo i online, udo shuma mbadelo zodore yao.
1: Digita Namispi Kamparapara FM.